ng'ato chielo kenie. Ona kiere ng'ato chielo kenie. Oyere ng'ato chielo nyunie.

kacha iwero mele Palurin manyako iwero mele Ampeto nyanya kachi iwero mele Ah, mele Atwija milo mama Amilo mama

Aya dundo bunde yo kawero jako sen. Shemna bunde yo kalungo jako sen. Mama mine miela lungo jako sen. Mine goyundura lungo jako sen. Nadundo mine miela lungo jako sen. Oshibna yo. Somos si jara tum lungo nyingo